0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
2: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.